Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w

Na chwalach 98,1 u Białostoku i Uharodni, 99,2 u Bieraści i Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com słuchajcie Białoruska Radio Racja. Siądnia majem 24 lipienia, 2:30, zastajeca do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i da pierwsza wypusku na winał. Tady tak sama paczniem ranicu z racjaj. Ale pakrócz to mają jeszcze chwilinu czasu na to, jaka pahartać staronki racyjna kalendara. I tak, 24 lipienia 1435 roku u czas gromadzieńskiej wojny u Wielkim Kniastwie Litowskim po wodle zachadu kniazia Swidrychajły spalony był raniej zniewolony carkowny dziejacz mitropolit Hierasim. U 1911 chodzie narodził się Anatol Astrejka, białoruski poet. A u tojże samy dzień u Witebsku u 1953 chodzie narodził się, a u 2003 chodzie pamior Siarjej Kawalow, białoruski historyk i poet. Przypomniu, trzeba już rozbudzić się, wysłuchajecie Białoruska Radio Racja, a praz dosłowna dwie chwilinki, będziemy paczynać ranicu z racjaj.

0: Radio Racja!
1: Siomaja 26 u Polszczy, 8:26 u Białorusi. Siądnia u naszym pamierzy pachmurna, z krótkoczasowymi deszczami. Wiecier lochki, a do nachoda 2 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 20 gradusów. Tak samo u Harodni, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy od 19 do 20 gradusów. A ubieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem temperatura będzie od 15 do 19 gradusów, a noczu od 12 do 15 gradusów. Noczu tak samo wieczór lochki, cisk niżej za normą. Zautra u naszym regionie w oblaczna, a temperatura od 20 do 22 gradusów. Nabliżajem się do połowy na wośmuju, to posłuchajem jeszcze jednej pieśni, a zaraz poślę je Anna Szajkowska z afiszaj na siądnieszni dzień.